0: Mowgli, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Nopal. Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli,
1: Radio Nopal.
2: Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.
3: Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli, Mowgli,